0: Rok na plné gule. Rádio.
1: Rádio.
0: Rok.
1: Rádio. Rok.
2: Nerieš, neboj sa, to si sadne.